Witajcie do rania, jednacz po sześć. A to zarajemy w tutaj chodzenie jeszcze. Mierczyn Strauba z nami zromadnie sportuje. A to je Anna-Maria Breczna-Doryc. Hej, Łużica, stawaj noż.

To je dosć derje, so za so najšło przez noc, ale tyś wokomik nie wiesz, tam na mały wokomik, tyś silniejszy wiecik. Ja nie wiem, jak pola was wypada, że tyś dżęca ano sym so naciwo podała. No to se w lesach widział, co są tla trochu tyś wiecze hause ze sztomu spadali. Zawieszcze bychu to dajke, kiż bychu hiżo wusknyte wususzyny. Szto wieszcza metrologojo za dżęcniszu sobotu. Szto nacze stopnio pokaza żywe slebro, no ale po začuču je trochu zimniszo dżęca najwyższe hodnoty wokoło 11-23 stopnio. Ze słunczkom startujemy dżęca, potom so za so przypodniu wiecik trochu przydruży, a na wieczo mieli też zaso ze świelemi liczyć. Gdyż poladamy na jutrzejszą niedzielę, wostanie przez cały dzień sucho, gdyż tu startujemy ze słonczką, potem so przydruża mroczele, a od poprzypołudnia so zaso pełne słonczko pokaza. Temperatura w hodnocze najwyższej 19 stopniu, a pondzela wostanie przez cały dzień szira snano sok na wieczoru jeszcze raz skrótka słonczko wudrapa, ale sadzić so nocu. Temperatury w najwyższej hodnocze 22-23 stopniu.

0: Zunächst Dutschko Dorania, hinajsche Zwuki, nitko.
1: MDR Sachsen, serbski rozwoz. Sport.
0: Z Janom Rehorjom.
2: Volejbulowa rezerwa muži sportowego towarstwa Viktorie Worklec raje dźensa na wobwodnej runinie w pokalnym kole wozacza do finala. Wocioch rika przeciwnik w sportowej hali Daimlerowej wyższej szule w Budyszynie CVJM Zorelc. Jeli Worklecinio duel do budu nastupia oni nidom potem przeciwo do wieczery Budyszyn Ludwigsdorf. Koniec sportowe towarstwo przy klosztorskiej wodzie panczycy Kukowie dźensa a jutce w Horkach hostciciel cija cicetego jechanskiego turniera. Próbowania zmija tam w przespólnym jechaniu dresurie a skakaniu. Wiersz k niedzielu po południu pecich budzi jezdzienie lokalnych matadorów z koniacymi zaprzechami. We wubedziwanskim programie steja cykonie 22 próbowaniu. Kopańca, na krajnej, a też na okresnej runinie steja w rajnych planach pokalne ry. Dźensa po południu cioch raje prynie koparskie mustwo SJ Kruščice we Wiazońcy. W samstym czasu nastupia Nebelčenjo w Bretnigu, a Pančenjo we Wielkowie, Nimsce Wölkau. Pokalne koparskie ry jutce niedzielu, dwiemaj Drewnica, rajne zjednoczenstwo Nebelčice, Ralbice, Pančice, a Budysa Budyšin pozbie Glauchau. Domia zu Lipšinu jutze po południu cioch zmieje druhe koparske mustwo SJ Kruščice, gdyż przyjedzie do Kruščic okresny wyższy ligist z Linovca. Radworska rezerwa raje tež doma, tež od po południu cioch, a to przeciwo prynjemu mustwu z Wachawa.

Schleppere, Skorbe, Bohne, Ribon, Domoj. Teraz bych to hižo skutka hižo naspomniła. No hej, mamy ribowy czas, ale w osobie też smorzowy czas. Wszyscy czekisz rady do lesa, kocha, a za rybami pytaja maja tuczasnie wulkie zbożo też ze wulkimi lesnymi hubicami z tak mienowanymi smorzymi. No hej, loniśmy so przez wulkie wunca jabłko wieselili, a leca w suto smorze 5 minut do na posedmych je.

0: Nedom je na pół sedmich.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Svoje jubilejne peča 20 letne vusovanje ma dženca serbski televizijni magazin Vulatka z čelaka MDR. Pohodžinske vusovanje pokaza so junu v obmesac, one v obšija pšinoški ze šelakih v obvuku serbsko življenja, stajne zaso pak bihu tež monotematiske vusovanja, napšikvat v Europjade, v serbskim življenju Berline a Praze, kajž tež v koncu druje svetoje vojne serbske vužice. Jubilejny pohodzinski film, kiedy nastawa tu chwilu z pomocą KI, wusowa wulatko w novemberskim wudaczu, kotrymż dże wo wupuczowanie Serbów do Ameryki. Na wuwiazaniu wuczomniku budyskim niemsko-serbskim ludom dziwadle miesze sakski ministerski prezydent Michael Kretschmer czera swiedzinsku narycz, a przepoda zromadnie z okresnym z okresnym remeselnickim mistrzom 12 najlepszym absolwentkam a absolwentam wuswiedzenia. Cokone 29 młodych remeselników a wukubanych przekupców przyjmowaše po wuspiesznym zakończeniu wukubania kończne wuswiedzenie. Między nimi są ryznicy, pekario, blidario, cichikriario, fachowe przedawarki a mularyo. Na Wužijskim festiwalu je so tuten tydženju odmiewa premiera, prapremiera inscenacije Der Ausweg ze zvukiskami tekstu Franza Kafki. Jeden z nich pod titulom Ein komentar je Mira na Cuščcina do serbšiny přeložiła. Studenča dživadelnictva Maxa Reinhardtového seminára z Wina, mez nimi jich profesorka Anja Timanua a hosčo predstajichu hudžbny dživadlowy program v Teluxu v BW Vodže. Dalše predstajenie je dženca večo. V Horni Wužice trenuja od džencnišeho fachowce za komunikaciju vojska, kak so letaki ze z balongami rozdziela. Na zvučovanju z menom Eagle 1 vobdželi so njedže posta vojaku a džesač jezdžidvo, kajž krajne komando Sakskije na naprašovanje serbsko rozvosa zdželi. Ve přichodnem maj tydženjo maj dađa vojace balonge hač do 5 kilometrov vysoko stupač. Potom so nad cílovými končinami letaki odmetaja. Přitom jedna so vo zvučovanske letaki ze symbolom a informacijami za namakarju. V nozom pađe informuja so z letakami ľudžo, kiž bydla v ledma přistupných končinach. Kamentny dom Budešinje svedčí leca svoje peča 30 letne v obstače. Vujku jubilejnu party zmeja dženca sociokulturelnym centrum je na Kamenskej droze, mez druhým se zdopomnenkami na nedeše, kajž tež aktualne projekte. Tute sađeja na kulturnu mnohotnosć a čestnahamtski angažemang předuše modych ľudí. Veršk džencnišeho svedženja ste koncertaj skupine Berlínska droha a Janka Hanka. Nimo toho predstaj so publikumy 29-letny Harald Muller, kiž ma české korenje a naveduje kamentny dom od sreč Julia. Na 30 drastowych wikach tutun kunst tydzenia historyckim starym mieście Gredingu, blisko Ingolstadta, w obdziela so też serbskie jutruny spiewaki z delni Wużice a Slepoho. Maja tam swojskie stejnišća a prezentuja so na wobymaj dniomaj też na jewiščo. W tym informuaše Nadine Adamowa z Janšojského muzea, kotraž je przebyt k serbskich jutrunych spiewaku organizowała. Na 100 stejnišćach poskyčuja nádobnú drastu, drohotne pfate a drobne tvory. Drastowe wiki we bajerskim Gredingu přičahuja kóže lieto tež nadregionálny program. A to běchu pojesće, kiž namakače na našich stronach we internetče a we našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Pokomiknie 14 stopniojo we mieście biło dnia wiecik przybiera, a przytruża so też mroczele, maksymalnie 21 stopnio dżęca. Jutce potom startujemy ze słończką, potom pak znowa mroczele k nam przyczanu 19 stopniu, a pundzelu takle w około 23 dana.
3: Na pućach so ničo njestała, tuž dobru jizbu do dženstniša horanja.
1: Serbski rozvoz.
3: A ne zabudźće svoju cetlku, kišće se napisali, gdyż chcete nakupovać jeć 4 po napu sedmiche.

6 minutow po na posedmich je jasko, hoj se čera po podniu myslach, što da oni tam w Ralbicach do Main Towera tvaria. Nie, tam steješe wulki krank zazbehe, tam zo tvaria nowy hod. No ladajče, tajki hoborski kran, no hej, a potem su zawiesče tež tam hižo prynie wiecy skwadować moli, tak zo może tam sobo prawdzie nitko womiere tvarić, a hod za delanske dzieci nastać. Sedominčino po na posedmich je.

přesad šponapu sedmiche. No, što planujete za dźensnišu sobotu najpredaraz? Womeres nedać samo sobie se kowej zwarić. To sem dźensa rano tež činiła. Potem zoje Blanka Funcina mi potom přišła prasy se te kowej zwariła, a ja sem, to dobyšte kanu spody stajić. Wy wiešte šo. Dźensa, kak hodźite so serbska rěča kultura živje dale sposrědkować? Včera su w tym tež hižo we Wojerecach rěčeli dźensa punže zup sob, tak mienowane zarjadowanie dale, w tamnišej kufa cywy dzień zabiraja so tam z dźiwaničkami kulturnymi a hučnymi programami hač do wieczora. Slebony biskopski jubilej w Drježdżanach. Drježdżansko-miśnianski biskop Heinrich Timmer Ewa swieci dźensa slebony jubilej swojej biskopskiej swiecizny. Swiecenskie kemše su na po jednaczej do południa w Drježdżanskiej katedrali. Wieso su wszyscy na to przeproszeni. Drewcy swiecza wiesny swiedzień pod hesłom zromadnie swiecić kulturu dożywić. To wutrobnie was jutce niedzielu na swiedzieńsku wuku przeproszuja. Wierzki su od poprzypodnia 2 maj w ubie

Dwieminčenje podsebilki nasydomje so informować wo serbskich ludowych instrumentach, što je rinčeho, so raz rozmowieć a ladać na dudy abo tež na tarakawu. To zoniče jutze wjace wo typiskich serbskich instrumentach a tež wo pokadze serbskeje ludowije hučby, gdyż macie zajem, to proszę was do panka Wudzinku, to je we Wochozach jutze od poprzypołudnia 2 maj, są tam hučbnice namiestnie, a wam wszystko koło wokoło rozkładu.

0: Pěć minut do sedmich.
1: Nábožne słowo.
0: Ma dźensa Bianka Wencyna ze Spančic-Kukowa.
2: Dźensa, na sobocie, mamy znano kwilku, zdychnęczko za siebie. Hara zajszwych dniu je za nami. Prostej ciśinie wuboko zadychać a wudychać. Začuć, jak wutroba bije. Doso słuchać, što nietko runie trzebam. Mudrosć indyjskiego mnicha, kiż sem niedawno czytała, rzeka, pokoje započina są tym, że są każdy dzień znowa wo swoje ciało a swój duch starasz. Jak ze swoim ciałom a duchom wopkadzam, mam sama ruce. Byrnież słyszę siednie wiele chłokich powieściów. To dla każdym z nas je tylko Bożych darów, kmanościu, talentów, tylko ciwoty a mocy. Wużywajmy to. Krizy świata nie odzia so priecz. Naukmy, z nimi wopkadzecz. Przemyslujmy, gdzie możemy namiestnie zaprzymnyć, gdzie małym sobą skutkować, a gdzie so tomu, żtoś nie mamy ruce przymierić. Gdyż dowierjam so Bohu, nie jestem sama. Tutym zmysle przyjął nam dżęc mirną kwilu za swoje potrzebności, czas za Boże dary, kiż smiemy wużywać, a wokomiki pełnie lubosce, gdzież możemy z woczkom a duchom na to dobre we nas a wokoło nas ladać.
0: Dobraj Bianka Wencyna ze Spančic-Kukowa we nadawku tamniejszeje farskeje wikarije. Zimęczyny do sedmiesie.

0: Dobranje přije Serbski rozhłos. Nahaj, so nie trebam so was prašić, so přes Prahu, no hajs na notla w objo bieži wulki prašak što, to vam nie wie znate, na sano je to tež pak lipe, tak wierne šak to nie je, twerdzili pak to, Nede raz samo w telewizji smy. Kak je tutemu lapsusy w telewizijnym magazynie wulatko dojszło, to wie Klemens Schmidt.
1: Najpodladrę tedy jeszcze był niesem redakcji wulatka 2008 tobie, tylko pak może rec. W tematyckim przynożku je tam tedy młody serbski żurnalist po Praze wiet, to albo tamne Rianne Kuczyki z Łotego Miesta przyladła Rian prezentował, a potem je M też z mużicze na szczelaku trubił, zo bieży po Praze w obio. Zmyk je tedy hakle po wysyłaniu przynożka napadnął, dźęca je to śmieszna anegdota, kak je se nasza redakcja wulatka w zajszłych 25 letach też raz te albo tamne jego sama położyła.
0: No hej, 25 let wulatko, dźęca wulka tema nic jenoż tu na szczelaku, ale od 12 też w telewizji MDR. K tomu su moli zajmcy w zajszłych dniach kwesować kuriozita z Prahy, by jedne praszenie na przykład. Dalsze by je nastupają moderacje, oni su mu riec wyższe moli se tež v obliča vusevanja v obladač moderatorojo, moderatorki vulatka, tola kelko da jih bi v zajšlih letah nek v opravče.
1: Snala še tež se bo hodali, što može naraz še menovač? Jasne, Bogna Korenkova, potom mode tukvine duo, pokova Katke Pöpelec a Jakuba Vočarja, animoto moderirovahu vusevanje zajšlosti težižo Roman Nuk, Stefan Schmidt, Danko Handrik a Bibiana Bartec. A jeli tak chceš, bych to samo ještě viace. Před letomaj však jsme v osobite děčace vůsobane produkovali, po kterém švědečte děčace moderátorce Hanka Cižec a Valentina Šočic.
0: No ladajče tak daleko krutký vůrysk našeho kvisa vo vůladku měs šimi, když jsou online hodali a svoje dáte zapodali, však vůlosujeme za cevu svojbu vodženě pod Rěžanským studiu MDR od redakci. Sachsen-Spiegel. Přes rozvosovne rumnosti tež hač produkcii Vulatka. Potajkim, de budžet tak daloko, bedlk nadžesač poladame do našeho honca, do svidžinskeje šklie, noha a vučanjeme do večerja vosebitoho dnia. No a tak si tež na kóždy pad zapisajče, zo vusevačenca zaso vulatko v 12. to šak viesče vašej MDR televizii.

0: No abrakadabra je na połosy myś.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Swoje jubilejne pecza 20-letne wusowanie ma dźensa serbski telewizyjny magazyn Wulatko z Čelaka MDA. Połhodźinske wusowanie pokaza sojunu w obmiesac zwone w obszy a przynoszki ze wszelakich wobłuków serbsko żywienia. Stajnie zaso biesio pak też monotematiske wusowania, na przykład w Europiadze, w serbskim żywieniu Berlinie a Praze, kajż też w końcu drugiej światowej wojny serbski w Užice. Jubilejny połhodźinski film, kiedyś nastawa tu chwilu z pomocą KI, wusowa Wulatko w novemberskim wudaczu, kotrym szdzie wo wupoczowanie Serbów do Ameryki. Na wuwiazaniu wuczomniku budyskim niemsko-serbskim ludowym dziwadle miesz sakski ministerski prezydent Michael Kretschmer czera Swiedzinsku narycz, a przepoda zromadnie z okresnym rzemieślniskim mistrzom 12 najlepszym absolwentkam a absolwentam wuswiecenia. Cokonie 2020 młodych rzemieślników a wukubanych przekupców przyjemułaś po wuspiesznym zakończeniu wukubania kończne wuswiecenie. Między nimi są reznicy, pekario, blidario, cichikryario, fachowe przedawarki a mulario. Na Wužickim festiwalu jest o tym tygodniu odmiła premiera, wodajcie prapremiera inscenacje Der Ausweg z wuriskami tekstu Franza Kafki. Jeden z nich pod tytułem Ein Kommentar je Mirana Cuszczyna do serbszczyny przełożyła. Studentcza dziwadzielnictwa Maxa Reinhardtowego seminara z Wina, między nimi ich profesorka Ania Timanua a hostcza, przedstawił huczbne dziwadło program w Teluxu w BW Wodzie. Dalsze przedstawienie dżensa wieczo. W Horni Wužice trenuje w dżensniszego fachowca za komunikację wojska, jak są letaki ze balonami rozdziela. Na zwuczowaniu z menom Eagle 1 w obdzieli są niedzie pusta wojaku, a dżesacz jeździ dwukajsz krajne komando zakskie na napraszowanie serbsko rozwasa z dżeli. We przychodnym maj tydzień maj dadza wojacy balonki hacz do 5 km wysoko stupacz. Potom są nad cílovými končinami letaki odmetaja. Przy tym jedna są o zvučovanske letaki ze symbolom a informacjami za namakarju. No zem padze informuja są z letakami ludzo, kiż bydla w letma przystupnych končinach. Kamentny dom Budyżiny svieči letca swoje pečacicci letne w obstacze. Wulku jubilejnu party z Mia Jensa sociokulturnym centrum na Kamenskej Droze, mez drugim z dopomnienkami na niedyższe kajsztyż aktualne projekty. Tute sadzija na kulturną mnohotność a czestnohamtski angażement przedewszym młodych ludzi. Wersk dżensniszego zwiedzenia z tej koncertaj skupiny Berlinska Droha a Janka Hanka. Nimo toho przedstaji so publikumi 20-letny Harald Muller, kiž ma české korenje a naveduje kamentny dom od sreč Julia. Na cijacicetych drastowych wikach tutom konstytynia historyskim starym mieście Gredingu blisko Ingolstadta wobdziela so tež serbske jutrune spiewaki z delnej Wužice a Slepoho. Maja tam swojske stejnišćo a prezentuja so na wobymaj dňomaj tež na jewišću. Wo tym informuaše Nadine Adamowa ze Janšojsko muzeja, kotraše přebyt k serbskich jutrunych spiewaku organizowała. Na 100 stejnišćach poskyčuja nadobnu drastu, drohotne pfate a drobne twory. Drastowe wiki bajerskim Gredingu přičahuja kóže lieto tež nadregionalne publikum. A to bych o naše pojezdče, kiž namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj tu chwilu słończko są na nas smieje w biegu dnia, pak potem przytruża są so k nam też mroczele, a też wiecnik przybiera przy maksymalnie 21 stopniach.
0: Dobry jest budo dżensniszego rania bez haczynio.
1: Serbski Serbski Rozwóz.
0: Być mi czynu po na porozmyście.

0: 10 mjeńšinow po napołosy mychje. Prynja sobota měsaca jasnje wulatko prezentuje zaso swoje najnowsze wulacze. Miestem w obchodzie 25 lat dołho, a to 8. septembra 2001 prynji raz so wrota lepe Hajdurje wulatka w otewrichu z toho czasa my prawidłownie z tutym woknom też do swieta ladamy, praja kolegojo. Wokna Korenkowa wie tomu niekotry szkuli stawiznu poladać, powiedać, ale nas zajmuje wiezo wulatko swieci pecza 20. Zmiecze to znano też na girlandu nami tu we studiu.
1: Nie to nic, ale to tu smysli potem dola poprzeli. Tak rec jako Jack zauszych we studiu, kiś tam w oprocie z radost czus sobu na tym dziewaja, zo by so serbska telewiza kóźdy krócz za so radziła.
0: No, po takim żane galandy na za żane powietro balonki też nic, ale też nic w obsałe placki albo tola.
1: Najprede nie swiecimy jenyż sami, ale winujemy so nadrobne w osobinie, kiś burzy swoje dziewy dziesaciny w osvieci, a kiś honiu kaśtyś denny w Łużicu jara dere znaje, a cukun w Łużicu złutroby lubuje. Minio spisovačela Jurija Kocha, kiš nije jinice literarne tvorbe stvoril, ali so pšetce zaso jasne za vukovanje vužijskeje krajine zasadžoval, a so jasne pšetčivo v udobivanju brunice v upraju.
0: Paralelnje k vulatku imamo šak tude dalši jubilej, pri čimž so jubilej jako pomenovanje runje dere nehoči. Menjuce menju boj v šulu v Kroščicah veliče 2001.
1: Jasne, zo je 25 let po tak menovanem šulskim zbišku za nas pričina so šuli vjenovač. Nie poladamy pak jule do zajszłosće, to su nozy nadost činili. Skerje nas zajmuje przytomność, a vo sebe přichod. Kotre boje so tu kvilu vjedu, kotre ideje a inicjative so rođa, tomu so ve vulatku vjenujemy.
0: Ale na koncu so tola hišće raz vjezdžička, zavisči, abo?
1: Aj, so wie, minuce

0: filmowa, to so jara nadźijamy. Předstajimy Klemensa Bobku, młodeho dźiwadźelnika, kotrehož we předsowjace filmach wuladamy. A kiž ma hižo swójski fenowy klub. We wulatku widźiće, we kotrym filmje aktualnje soburaje.
1: Po takim nic skomdźić, dźensa z dybkom 12. MDR telewizyjny magazin Wulatko zaswiećić. Zimienčine do Cibilki na osom je dopnanie przeje samski rozwoz z Matijasom Kieslingom, kiš je stańčivo, za hižo nadrozy popuču.

0: Mienšinu podzibilki na wosomje. To poladamy, hače tež policija iżo po drohach popuču.
1: Policija z G.
2: A ja to po wiacorych sabotażnych pospytach przeczyło zastaraniu z Milinu Niemskiej, to bieszo ona też sewane Budyszina zasadzena, to je policja naszemu strzelaki w obkruciła. Miestem je policja też w bydleniu podladnego, kiż bydli we Sewero-Rynsko-Westfalskiej rozbuch linu namakała, kaś nockony minister NRW Herbert Reul rekne, je nieskutka podladne netko pieszy popuczu policja za nim pyta. Wuznawarskie pismo je autentyczne. Identiske je policija zvěščiva zvěskuju nutskuni minister Dobrindt reči vo jednitljivim skučičelu a vo klimovim terorizme. Štvortk je 78-letny senior policiju zazvonju a je rek, zo je kaj švupada ladarka, kotra so vonjo stara je od tošu sobu zawa. Tutej bichu 10-40 euro. Na blaku so policija z ladarskim předozačom dozviska staje přepytovachu službne autoladarki a vopravdze tutym by dobuva 78-letno z vopravdze tutymi 10-40 eurami. Rentnare padne dre češki kamien z wutroby przeciwo 46-letnej niemskiej ladarce, szak je kripo netko przepytowania zahajiwa, ona zmije so zamówić dla czeszko padustwa. Nydom kciom nie zbożam dojnże sztwórtk na A4, mies swonie bąszczu a honim wujezdom, zjedzie 6-70-letny ze swoim Mercedesom, z dotal nieznatyje przyczyny naliło a prasne do mało busa 20-letno, zranił so nichtu nie, wiecna szkoda, 8000 euro. A jen 19-letny bie potom wieczor na A4 pola Ottendorfa okryle na smier Zorelc popuczu, neabce jedry so nieczemu wuwinić spytał, przez to zjedziewun do prawoje planki zranił samodostne nie, nieladają na to je szkoda dosć wysoka 10-40 euro. A nieszto chodzim pożyszo, by je niemale na samsnym wotrysku autodrogi 47-letny ze swoim nakładnym autom popuczu, mies Ottendorfom okrylu a pocznicu, so neabce zwierzeczu wujiny, tyż wun zjedzie do prawoje planki autodrogi, muż sam nie so zranił, ale na jeho auto a na plankach nasta szkoda 5 na 40 euro.

Eros Ramazzotti. Wosomienci, no dowozy mi się, utrobny dżak, zarańczy, uczmy italski postro. Dżęca swieczy drzeżansko-miśnianski biskup Heinrich Timmer Evers libony jubilej swoje biskupskie swieczizny. Dżęca napojednaczyć w drzeżanskiej katedrali. Dostrze na wosobite swiedzińskie kemcze przeproszeni. W drzewcach swiecza wiesny swiedzień jutce, a to jużo od popszy południa. Zromadnie swiecić, kulturu dożywić, w lubościu maja też wiesny swiedzień dżęca a jutce, aż tu so hori za starą ratarską techniku je tam do południa. Wot jednaczyć w utrobnie witane. No ja wiem, że je toś to ludzi, kiś se też raz tajku techniku woblada a w lubościu, no zawiesczy dołho jacy pobyli niescie. Na arealu wokoło Hoczanskiego sportniścia wotmieje so zaso jechanski a skakanski turnier Zakskie Mistrzostwa we mnohostronskim jechaniu, a to U21, po takim trochu młodszych jechariu, próbowania zmienia we dresurie, we skakaniu, przespolnym jechaniu, a to dżęca a jutce, stajnie wot rana wosemich po takim za niekotre mięczyny pundze los, hać do na wieczora, a niedzielu po południu wubiedżuje so zaso zapszahi, a dość poskitku za najmniejszych lubowariów koni, po takim za nasze dzieci tam też zmienia. No i to dojedźcie si rad lubię dohoku a pohoniujcie też młodszych jechariu. Veronika Kalinuć-Cyna spiewała.

0: Hudźba kwočo plenju. Zarańczy sport, Bedel Knadziewicz.
1: NDR Sachska, Serbski Rozwóz. Sport.
0: Z Janom Rehorium.
2: Volejbulowa rezerwa muži sportowego towarstwa Viktorie Worklec raje dźensa na wobwodnej runinie w pokalnym kole wozača do finala. W odcjoch rika przeciwnik w sportowej hali Daimlerowej wyższej szule w Budyżinie CVJM Zorelc. Jeli Worklecinio duel do budu nastupia oni nidom potem przeciwo do beczery Budyżin Ludwigsdorf. Koniace sportowe towarstwo przy klosztorskiej wodzie pańczycy Kukowie dźensa a jutce w Horkach hostciciel cija cicetego jechanskiego turniera. Próbowania zmija tam w przespolnym jechaniu, dresurie a skakaniu. Wiersz niedzielu po południu pecich budzi jezdzienie lokalnych matadorów z koniacymi zaprzechami. We wubedziwanskim programie steja cykonie 22 próbowaniu. Kopańca na krajnej, a też na okresnej runinie steja w rajnych planach pokalne ry. Dźensa po południu cioch raje prynie koparskie mustwo SJ Kruščice we Wiarzońcy. W samstym czasu nastupia niebelczynio we Bretnigu, a panczynio we Wielkowie, Niemsce Wölkau. Pokalne koparskie ry jutce niedzielu, Dwiemaj Drewnica, rajne zjednoczenstwo Niebelczycy, Ralbice, Panczycy, a Budysa Budyżin pozbie Glauchau. Domiacu lepšinu jutce po południu cioch zmieje druhe koparske mustwo SJ Kruščice, gdyż przyjedzie do Kruščic w okresny wyższy ligist z Linovca. Radworska rezerwa raje tež doma, tež od po południu cioch, a to przeciwo prvniemu mustwu z Wachawa.

Na budyskim židowskim porebnišću modla so jutze na večo pečich tak minowany kadyš. Samopraski židowski kantor Michal Foscht je so připowiedził, tak so możecie znano tež z nim potem biesadować. Kirchu je od mužakowskej drohi přistupny až to reka poprawom kadyš. Kadyš je svoj, kiž pokadža z aramejsčiny a woznamienia zjaty. Dziewięć minut do napoczywieczy się.

Na, so so Serbia tež zakonje horje. O tym nie trebam wam powiedać, wo sobie tež zakonjacy sport. A nic jenoś ci wulce a starsi a nazoniczysi, ale wiezo tež ci, kiż su pod wiesty starobny skupinu, mienujcy u 21. Na arealu wokoło Hoczanskiego sportniszcza tam wotmieje so wot dżensniszego rania, mienujcy za sojechanski a skakanski turnier. Sakske mistrzostwa to ryka we mnohostronskim jechaniu. No hej, a wot rania su tam hižo ducy, zo bychu zwożili próbowania we dresurie skakaniu, przespolnym jechaniu dżensa a juce. Stajnie wot 8 hacz do na wieczora. No hej, gdyż chcecie so juce nadziwać a wobladać przy wubiedżowaniu zapszahu, z cze popołudniu też wutrobnie proszeni. Przyjedźcie do hoku z com tej swojbu, też z tymi najmniejszymi za nich, je też toż to zabierę sprzygotowane, a wodni tam też nie budziecie.

Wot Dudo hač k Tara Gavie. Rika Hesvo, jutze koncert ze serbskimi ludowymi instrumentami minuce, zoniče viace jutze vo typiskich serbskich instrumentach a pokaže serbskie ludowie hučby. Všetke prašenja vo Dudo hač do Tara Gavie vam hučmice bezposrednje wotmówia, a to we wochoze w parku Budzinko jutze wot po przyponiu dwiemaj. Dziećacy kruch princesna Jamila je jutze widzieć w 17 godzinach w dziwadle narodze. Potem je to też niedzielniejszy wulet, kotrz chodzi so kombinować. Jak chodzi też o serbska rzecz, a kultura żywie dale sposrytkować we Wojerycach, we tamni Kufa so wotem dżęca rzeczy pod hesłom zup zop, a to cywy dżyn z dziewaniczkami kulturnymi a hudźnymi programami hać do wieczora. Slebony biskupski jubilej w Dreżdżanach swieci dżęca biskup Heinrich Tymar Ewers, dreżdżansko-miśnianski biskup. No hoj to jeszcze w omierze doczynicze, jeli so do Dreżdżan podacze, do tamniejszej katedrale na pojednaczej suswiedzianskie kemsze. A to z ciebie za też utrobnie przeproszeni, to se tam w omierze dojecz. Drewce swiecza wiesny swiedzień jutce, zromadnie swiecić kulturu dożywić, reka tam hesło, a też w lubosczu, lubosczu, tam zasłyszycami na smier Dubrink, w małej wiesce je dżęca a jutce, wiesny swiedzień dżęca z przelatku starej radoskiej techniki, a potem jeszcze jutce w ubiedżowanie wiesna niu w obydleriu, wiesnieju drogą.

0: 5 minutow dožiwaće się.
1: Nabožne słowo.
0: Ma dźensa Bianka Wincena z Panšic z Kukowa. Dźensa, na sobocie, mamy znano kwilku, zdychnęczko za siebie. Hara zajszwych dniu je za nami. Proste ciśinie wuboko zadychać a wudychać. Začuć, jak wutroba bije. Doso słuchać, što nietko runie trebam. Mudrosć indyjskeho mnicha, kiž sem niedawno čitała, rieka, pokoje započina so tym, zo so kóžde dzień znowa vo svoje čivo a svoj duch staraš. Kak ze svojim čivom a duchom vopkađam, mam sama ruce. Byrneš svišu šedne viele horkých povesťu. Tola kóždem z nas je telko božích darů, kmanosťu, talentů, telko čivoty a moci. Vúživajme to. Krize sveta nehoďa so prieč. Naukme, z nimi vopkađeč. Přemyslujme, dže môžeme namiestne zapšimneč, dže małem sobu skutkovač, a dže sa tomu, štož nimame ruce, přimierič. Dež dovierjam so Bohu, nejsem sama. Tutem zmysle přeju nam dženc mirnu kvílu za svoje potrebnosće, čas za Bože dary, kiž smieme vúživač, a vokomiki pełnije lubosće, gdyż możemy z voczkom a duchom na to dobre we nas a wokoło nas ladać.
2: To praj Bianka Wincena ze Spančic z Kukowa w nadawku, tamniejsze je faskie wikarije. Cimienczyny do dziewczyny.

My so wieselimy nad krasnym babylieczom. Janka Szczapanec, utaż Bejic, śpiewa tej wspomniecze. To Katarina Szynka-Rajtowa. A što mini Denis Wenzel. Przeproszuję do Ryki, sydominczynu podziewiczych też, doktor

0: Z molom jeszcze nic. Jednacz mniejszyno podziewaczy się.
1: Policja z G.
2: Ale w tym jeszcze zawieszcie też w niemskich pojeźdźach a nadregionalnych pojeźdźach dżęca hiżo słyszeli, można zo haj, a jeli zo nic, po wiacorych sabotażnych pospytach przeczyło zastaraniu z milinu, w niemskiej bije policja też sewerny Budyszina zasadzena. To je ona nam dżęca a czera też hiżo w biehu nocy muż prajcz wopkoczyła. Miestem szak je policja też w bydlinu podladno, kiż bydli w Severo-Rynsko-Westfalskiej rozbudowali Buchlinu namakała, kaž nutskony minister NRW Herbert Reul rekne, je neskutka podladne netko pěši popuču, oni še přeco za ním pytaja. Uznavarske písmo, že je autentiske. Zvěrskový nutskony minister Dobrindt řeči vo jednotlivým skučičelu a vo klimovém terorizmě. Štvortk je 78-letny senior policiju zauwał a i rek, zo je kaž upada ladarka, kotraž so vonjo stara jeho tošu sobu zała, a v tute bichu 10-10 euro. Na blaku so policija z ladarskim šedozačom do zviska staj přepytachu službne auto, vonje je ladarki a vopravdže v tutem auče bieto bua 78-letneho se svopravdže tutemi 10-10 eurami. Rentnare, badne, češki kamen z utrobe, přečivo 640-letni nemski ladar Cešak je kripo netko přepytovanja zahýva, ona zmije so zamovič dla češkopadustva.

0: Kapitelk na 10. Wisće wy poprawom, zo przez Prahu rika Wobjo bježi? Što? To wam nebje znate? Na snano je tyś lipe tak. Wierne szak to nie je, to je Wiltawa. Twierdzili pak to tedy raz samo w telewizoru su. Kak je tutomu lapsusy w telewizyjnym magazynie Wulatko dojszło, to powieda nam Klemens Schmidt.
1: Najpodladrę tedy jeszcze był niesem redakcji Wulatka 2008 tobie, tylko pak może rec. W tematyckim przynoszku je tam tedy młody serbski żurnalist po Praze wied, to albo tamne Rianne Kuczyki z Łotego Miasta przyladowariam prezentował, a potem je im też zmużycie na szczelaku trubił, zo bieży po Praze w obio. Zmyk je tedy hakle po wysyłaniu przynoszka napadnął, dźęca je to śmieszna anegdota, kakie se nasza redakcja Wulatka w zajszłych 25 letach też raz te albo tamne jego sama położyła.
0: Na 25 let Wulatko, dźęca Wulka tema nic jenoż tu na szczelaku, ale w 12 wysatej w telewizji MDR. A k tomu są mogli zajmce po takim w zajszłych dniach kwisować kuriozita z Prahy by jedne na przykład praszenie. Dalsze bie nastupają moderacje. Tam chcuchu kolego w oblicza wusywania wiedzieć moderatorojo a moderatorki po takim Wulatka kelko dajich w zańszwych litach bie?
1: Znano się też sobą hodali, co może naraz się mianować? Jasne, Bogna Korenkowa, potem młode tukwiny duo wokoło Katki Pöpelec a Jakuba Włoczarja, a nimo to moderirowachu wusywanie zajszłości też iżo Roman Nuk, Stefan Schmidt, Danko Handrik a Bibiana Bartec. A jeli tak chcesz, bych to samo jeszcze wiatce. Przed letomaj, szak sme w osobite dječace usuwanie produkowali, po kotrem świedzieczte dječace moderatorce Hanka Cyżec a Valentina Szocic.
0: No i tak daleko krótki wurysk naszego kwisa wo Wulatku. No i kotrysz sće moli online wuhodacz. A nydom po przychodniej stuczce, gdyż je Andrea Szpitankowa dospiewała, wulosujemy mies swojbnymi, lipy prajny bobdzielnikami, swojebne wiedzenie po Dreżdżanskim studiu. Po takim jeszcze raz przedechać, a cipni być, sztus mi so na wosybite wulet weselić.

0: 9 minut na po 10. A netko wulosujemy za cebu swójbu wiedzenie pod reżanskim studiu MDR od redakcji Sachsenspiegela przez rozwosowe rumnosće hacz k produkcji hornio-serbskiego magazina Wulatka, a to k jubileje, k 25. jubileje Wulatka. To iż to ludzi. Jest ona kwysu w obdzieliło, a Blanka Funcyna ma haj niedzielsku szkliczku szkluwę rukomaj Blanka Przemyszę jeszcze raz.
1: A ja się mam przemyszeć, po takim już te celki nucka, na których steja jenoś czisła, nic, also nikakie mena. Te mena mam ja ją potem ekstra na jeni list, czy nie ja się mam przemyszeć, bo ja ty by tą szkliczku dać.
0: A ja to bym uczęć.
1: Na ty to byś po nie, na hełak, bo ja nikę się mowa, ty sama nie to uczęć. Po takim,
0: jak się to nie da? Komu da, ja nie tylko zboże przyniosę? No, ja się temu kusmyślam. Zo. A nikę to jest moja celka, słyszycie o to? To jest romadze sfałdowana. So, Dala, ja mam Blanka, ja ci pokazam. Cisło piatnacze.
1: Cisło piatnacze, moment. Czekaj, czemu. Aha, a to jest Andrea Henichowa, która jest bydli radworiu, a która jest so runia drugim na naszym kwysu w obdzieliu, a po takim wutrobną gratulacją k Neni Henichowa, wam a waszej swojby, waszym przyjóznym, a wszystkim drugim wiezom wutrobny dżak, co z czeso też na tym kwysu 25 lat wulatko w obdzielili.
0: Tak, smim przeprosić was w imieniu kolego MDR Wulatka. Cele wutrobnie na wulet do Dreżdżan, do rumnością MDR, a to ze cywej swojbu nadrobnością się potem wami je wučiniče datum so namaka tuš išče raz vele vjesela do večerce našeho kvisa, kolegoveho kvisa Vulatka.